0: Radio Darmstadt. Radadadada.
1: Schönen guten Abend, es ist 19 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder nicht mehr auf DAB Plus. Da können Sie uns immer noch hören oder natürlich auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabutski und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstädter Welle. Wir werden uns auf Polnisch unterhalten, wir werden polnische Musik präsentieren. Also wenn Sie diese schöne Sprache lernen, beherrscht haben, gerne hören, bleiben Sie bitte mit uns.
0: Radio Darmstadt. Da.
1: Dobry wieczór. Minęła godzina 19:01. U nas w studiu numer 3 na Steubenplatz 12. Ja się nazywam Karol Igor Prabucki, a dzisiejsza audycja nazywa się Darmstadtska Fala. Będziemy prezentować oczywiście polską muzykę, głównie polską muzykę i taką, która ma z polskością coś wspólnego. Będziemy mieli dzisiaj również gości na rozmowę, z którymi gościnie, może bardziej, na rozmowy, z którymi zapraszam serdecznie, a rozpoczniemy taką oto propozycją muzyczną.
2: Nie przeczytasz o tym w książkach ani w prasie. Twa przedziwna zdolność, wieczorami gubisz zasięg. Mnie to nie dotyczy, trzymaj się więc na smyczy. Moje serce ciebie nie chce.

jesteśmy. Mam nadzieję, że propozycja muzyczna się podobała. To była Ola Góralska i jej Król, singiel Król, który od niedawna jest dla nas dostępny. Singiel, który no, ma miesiąc z kawałeczkiem, więc jeśli chodzi o częstotliwość moich audycji, to świeżynka, drodzy słuchacze i słuchaczki. A teraz z kolei, skoro była świeżynka, to przepleciemy ją czymś, co zdążyło już dojrzeć. Chociaż jest to muzyka nie stara, raczej nowsza. Muzyka ze zbioru polskiej muzyki popu alternatywnego. Mam w swoich rękach taką płytkę, którą, prawdę mówiąc, z dużą przyjemnością dotykam. I jest utwór, który na tej płycie darzę dużym... Jest kilka utworów, które darzę dużą estymą albo sentymentem. Jeden z nich to jest jednak Daria Zawiałow i Malinowy Chruśniak, który właśnie teraz usłyszycie. I przypominam jeszcze, że na Facebooku jest wydarzenie, w którym można sobie zobaczyć wszystkie tytuły piosenek, w razie gdyby komuś któraś umknęła. Wystarczy poszukać Darmstadzkiej Fali.

utwór, w którym Marek Grechuta śpiewa o malinowym chruśniaku, do którego oczywiście Daria Zawiałów się tu odnosi i też wciąga nas w ten malinowy chruśniak. Ma się wrażenie, że się z tym lepkim i słodkim sokiem muzyki obklejonym, a przynajmniej palce i usta i z Darią Zawiałów też tak właśnie jest. Dlatego bardzo, bardzo lubię tę piosenkę. Tak jak mówiłem, wrzucam systematycznie tytuły utworów na wydarzenie na Facebooku, żeby można je sobie było potem sprawdzić, jeżeli któraś z nowości jest dla naszego słuchacza czy słuchaczki rzeczywiście nowa. Ja często mówię, że wyobrażam sobie, że ktoś przypadkiem nas włącza, przejeżdżając obok Darmstadt przez Weiterstadt. Wjedzie duża autostrada, bardzo szeroka, którą jedzie dużo transportu i czasem sobie wyobrażam, że ktoś tak zupełnie przypadkiem przełączy stację i to coś po polsku. Ale przecież to nie jest jedyny środek transportu i dlatego dzisiaj ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy jechali dzisiaj pociągiem Nita i Vars.

Znowu wracamy do klasyków, bo przecież ten taki rytm pociągowy, on nie tylko Nitę fascynował. Wszyscy uczyliśmy się wierszyka o lokomotywie, a kto wie, ilu jeszcze artystów napisało jakiś swój hit, siedząc właśnie w pociągu. To była Nita, mam nadzieję, że jest wam znana ta artystka. To jest jej pierwszy singiel z debiutanckiej płyty z lutego 2023, wydany nakładem wytwórni Kajax. 3,5 roku temu to dla mnie cały czas jakby nowe, a przynajmniej ja za każdym razem, kiedy sięgam po ten utwór, to czuję, że jest dla mnie cały czas świeży. A jeśli rytm, a jeśli właśnie ta fascynacja rytmem i rodzaj melorecytacji, to muszę po prostu sięgnąć po Łonę i Webera. Dużo Nita się odnosiła do toposu, do tego, że tu jest takie miejsce właśnie, a nie inne. I o tym też opowiada Łona. No i Weber, bo Weber pisze muzykę, czy pisał muzykę do utworów Łony, ale przecież muzyka też opowiada. Łona i Weber, gdzie tak pięknie?

obejść. Bo on nie plótł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawię, jakie bym wzniecił w moim życiu w Szabym. Gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy, pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości. Gdyby to było przedszkole przyszłości.

alkohol, to już zaczęli przypuszczać, że zastygają nieruchomość, gdyby na ustach, gdzie dwóch Polaków, trzy poglądy, a włos jeden i dzielą go na cztery, pięć, sześć, siedem. Czy ile tam wyjdzie tych części, jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić, jak gdyby każdy, gdyby lśniło złotem, fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez, a gdyby choć na chwilę z kursu zboczyć i wziąć słowo, co ma więcej

No właśnie, cały kraj zamknięty w gdyby. Z tym gdybaniem rzeczywiście coś mamy, prawda? A do tego jeszcze ta gra słów, bo przecież nie w gdyby, a w dyby się zamykało. Dobrze, to może ja się zamknę, żeby nie psuć wszystkim frajdy z rozpracowywania wszystkich tekstów Łony, bo one niczym cebula, warstwy mają. Kto oglądał Shreka, ten zrozumie nawiązania, a kto nie oglądał, ten też zrozumie, bo wszyscy mieliśmy kiedyś cebulę w ręku. Dobrze, Karol, kolejna piosenka. W zasadzie nie piosenka, to będzie utwór. Utwór nie byle jaki, pod tytułem Ugly Beauty. I będzie to utwór jazzowy. Będzie to utwór jazzowy z albumu Michał Urbaniak Enjoy. Jest to utwór, jest to album, który narodził się dzięki rozmowom o muzyce z Michałem Urbaniakiem. Prace nad nim rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku. Niestety do ostatnich dni kontakt z Michałem Urbańskim, autorów tej właśnie płyty, trwał, ale sam Michał Urbaniak nie doczekał jej wydania. Jest to album Tribute, który ma oddawać energię taneczną i jazz takim, jakim widział go Michał Urbaniak właśnie. Najważniejszy jest rytm. Jazz jest muzyką rytmiczną. Jazz i hip-hop mają te same źródła, piszą autorzy na stronie. Jazz pierwotnie był muzyką przeznaczoną do tańca i dla poprzedniego pokolenia był, czy dla poprzednich pokoleń był jak pop. Współcześnie był muzyką przeznaczoną do tańca. Nie bójcie się żyć ani słuchać jazzu. To wszystko ma być przyjemnością i radością, powiedział Michał Urbaniak. Z dwóch powodów chciałem przytoczyć ten fragment. Pierwszy jest taki, że mówimy

muzyce, a czasami przyjemnie i dobrze jest porozmawiać o muzyce w ramach, bo ja wiem, panelu dyskusyjnego, może pojawi się dzisiaj taki temat. Warto jest patrzeć na muzykę ponadgeneracyjnie, a utwór pod tytułem Ugly Beauty, no cóż, bo dotkniemy też takiej muzyki, którą ja osobiście uważam za niezwykle piękną, co tak oczywiste nie jest. Nie pokażę jej Państwu, nie zaprezentuję jej Państwu, bo to trzeba będzie chyba na żywo na koncert się wybrać. Jaki koncert, z kim, dlaczego, kto ją śpiewa, mam nadzieję, że tego się dowiemy za niedługo. A teraz 2 minuty jazzu, proszę Państwa.

0: No właśnie, to była muzyka rzeczywiście trochę taneczna. Na początku to Ugly Beauty nas sprowadziło do innego wymiaru słuchania muzyki, a potem się rozkręciło, to ta druga część to już była Papaya w wersji zremiksowanej przez DJ-a Eproma. Jazz niejedno ma imię, drodzy słuchacze i słuchaczki, ale nie o jazzie będziemy rozmawiać, bo mam nadzieję za chwilę połączyć się z naszą gościnią, z Joasią. Zobaczymy, czy nam się uda. Testowaliśmy już dzisiaj możliwość połączenia, także jak się nic nie wydarzy złego, to się nam uda. I przechodzimy do jednego z moich ulubionych segmentów. Zapraszam na rozmowę międzyludzką.
1: Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie opuszczaj przewodu.
0: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt. Halo, halo, dobry wieczór. Asiu, czy się słyszymy?
2: Dobry wieczór, tak, słyszę dobrze.
0: Dobry wieczór. Rozmawiamy z Joanną Kordylewicz, założycielką grupy Surowica, grupy właśnie muzycznej, śpiewaczej. To za chwilę nam to wyjaśnisz, Asiu, jeśli będziesz taka uprzejma. Ale najpierw mi powiedz, dokąd się dodzwoniliśmy, skąd się łączymy. Ja ze studia przy Steubenplatz 12 w Darmstadt, a ty?
2: A ja z mojego pokoju w Berlinie.
0: No to serdecznie pozdrawiamy cały twój pokój w Berlinie, a niech tam całą ulicę. Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla nas czas, Asiu. Jesteś założycielką Surowicy. Powiedz, czym ta Surowica jest?
2: Surowica to zespół muzyczny, zespół wokalny, składający się aktualnie z 4 kobiet. I wykonujemy tradycyjne pieśni pochodzące z Europy Wschodniej i czasami Południowej.
0: No właśnie, czy można was gdzieś usłyszeć? Bo słyszałem, że... Znaczy, nie mam niestety od was żadnego materiału, muszę przyznać. Wydaje mi się, że jeszcze się nie dorobiłyście płyty. Mówię nie dorobiłyście, bo wydaje mi się, że zespół jest głównie żeński. Czy macie też jakiś rodzynków?
2: Tak, zespół jest aktualnie żeński, mamy w składzie 4 panie i faktycznie nie mamy jeszcze na dorobku płyty, ale kto wie, co się wydarzy w przyszłości.
0: No dobrze, to które panie pozdrawiamy?
2: Pozdrawiamy panią Izę, panią Anię pozdrawiamy, no i panią Julitę pozdrawiamy.
0: Dobrze. Aniu, Izo, Julito, pozdrawiamy serdecznie. Pozwoliłem sobie tak trochę prowokacyjnie wspomnieć o brzydocie w dźwięku. To jest oczywiście prowokacyjne w tym sensie, że ja osobiście uwielbiam muzykę graną i śpiewaną in crudo, czyli w taki sposób, no, można powiedzieć czysty, bez naleciałości, albo właśnie można powiedzieć chropowaty. No, Czym cechuje się ta wasza muzyka? Czym się różni, powiedzmy, od chóru, czy od jakiegoś zespołu, który po prostu śpiewa piosenki? Czy ta muzyka, za którą się bierzecie, ona jest w jakimś sensie inna?
2: Tak, i to porównanie, które poczyniłeś, wcale nie jest dalekie od prawdy. Muzyka tradycyjna, śpiew tradycyjny, tak zwany śpiew biały, a w porównaniu do muzyki klasycznej, do śpiewu chóralnego czy operowego, no to troszeczkę tak, jakby porównać dwie figury, na przykład Jezusa Chrystusa. Jedna wykonana przez znanego rzeźbiarza z dawnych czasów, która stoi w muzeum albo w jakimś zabytkowym, pięknym kościele, gdzie widać szczegóły, gdzie każdy detal jest dopracowany, a druga figura Chrystusa, która stoi gdzieś na przydrożu, wykonana przez wiejskiego rzeźbiarza. Obie na swój sposób piękne, obie niosą ogromną wartość historyczną i wartość kulturową, ale zupełnie, zupełnie inne.
0: Wspomniałem właśnie, że nie ma płyty waszej i można się zastanowić akurat jeśli chodzi o muzykę tradycyjną, a na pewno jeszcze do niej, nawet jak już skończymy naszą rozmowę, to ja jeszcze do niej będę wracać, bo to jest temat, do którego wracać lubię, ale póki mam cię tutaj ze sobą, to nie mamy teraz żadnego nagrania i co więcej, nie bardzo mamy w ogóle nagrania takich pieśni tradycyjnych, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Właśnie ta tradycja ustna i przekazu w miejscach, w których ta tradycja zachowała ciągłość, sprawia, że jesteśmy w stanie gdzieś tam się dobrać do tych utworów. No ale też piękno takiej muzyki jest w tym, że doświadcza się jej właśnie na żywo, właśnie nie przy pomocy sprzętu, właśnie nie przy pomocy najlepszych słuchawek, najlepszego sprzętu, tylko właśnie na żywo. No i a propos tego na żywo, to chciałem spytać, kiedy najbliższy koncert?
2: To bardzo dobre pytanie. I muszę powiedzieć, że nie mam przy sobie kalendarza. Więc co do dnia nie mogę powiedzieć.
0: No to, natomiast, to umówmy się tak, że ja potem spytam Iza, jeszcze Izę.
2: Tak, i Iza mnie teraz, ona będzie mnie biła za to. Nie, to nie jest prawda. 7 listopada będziemy organizować dziady w Klubie Polskich Nieudaczników w Berlinie i tam będziemy też śpiewać.
0: O, dziady. To jest mój szczery zachwyt w tym momencie, bo ja nie byłem przygotowany, nic, nie było żadnej ustawki, drodzy słuchacze. Ja też będę nerwowo za chwilę zerkał na swój kalendarz, czy dam radę dotrzeć. Wspaniale, bardzo się cieszę. Czyli 7 listopada w Klubie Polskich Nieudaczników, to miejsce naprawdę się tak nazywa, przy ulicy Ackerstrasse w Berlinie, w centrum, będzie można grupę śpiewaczą Surowica usłyszeć. Asiu, a powiedz mi, to będzie takie może prowokacyjne pytanie, czy myślisz, że lepiej jest wysłać dzieci na RPG, czy dać im na narkotyki?
2: Dziękuję za to pytanie. No ja polecam osobiście RPG.
0: No ale mówimy, przepraszam, bo mówimy o Berlinie, więc trzeba się zastanowić, która z tych rzeczy jest tam lepiej dostępna.
2: Tak, to prawda. No jako, że pieniądze są dość ograniczone u każdego z nas, niezależnie od tego, ile tych pieniędzy ma, a zarówno RPG, jak i narkotyki, to są takie kwestie, które pożerają ogromne ilości pieniędzy, to niestety trzeba się faktycznie zdecydować. Ja wybrałam i zdecydowałam się na RPG, co również i Państwu polecam.
0: Dobrze, RPG, bo do tego się odnosimy. Osoby, to myślę, że to zależy od bańki, w której się funkcjonuje. Można uważać ten skrót za oczywistość, a można nie mieć pojęcia, o czym mowa. RPG to są gry, w których wcielamy się w role. Gry fabularne. Role playing games. A dlaczego o nich mówimy? Dlatego, że no, jeśli się nie mylę, to jutrzejsze wydarzenie pod tytułem Teatr przy stole o godzinę to będziesz musiała mi powiedzieć, ale jutro, 10.10. jest organizowane właśnie przez ciebie i przez organizację, w której jesteś. Więc opowiedz, proszę, skąd się to wzięło, co to jest, czy można przyjść, kto może przyjść i co może nas tam czekać?
2: Tak, nasze stowarzyszenie Klub Czerwonego Balonika dzięki uprzejmości stowarzyszenia Kokopol może zaproponować darmowe gry fabularne dla młodzieży od 12 roku życia aż do 25 roku życia. Aktualnie mamy dwie grupy i jedną dla młodszych uczestników, gdzie bawimy się w improwizację, gdzie staramy się też język polski troszeczkę polepszać, dlatego że wiadomo, że młodzi ludzie, którzy urodzili się już w Niemczech albo przyjechali tutaj jako małe dzieci, czasami ten język polski bywa problematyczny I w taki właśnie sposób chcemy pomóc młodym ludziom albo oswajać się z językiem polskim, albo po prostu stworzyć miejsce, gdzie będą mogli w taki bardzo naturalny sposób, ale jednak rozwijający w języku polskim się komunikować. I to jest właśnie ten cel, który nam przyświeca.
0: Rozumiem, że w klubie polskich nieudaczników, tak? O której?
2: Nie, to nie jest w klubie polskich nieudaczników.
0: Poprostuj, szybko prostuj, zanim się utrwali.
2: Tak. To jest w sali przy Cauer Strasse 35 i tam będziemy jutro od godziny 10:30. Natomiast tutaj muszę zaznaczyć, że są miejsca ograniczone, więc jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę dołączyć, to jest taka możliwość, ale trzeba zgłosić się mailowo.
0: Dobrze, a jakby ktoś nie miał głowy do tych wszystkich, ale powtórzymy za chwilę adres i godzinę, ale jakby ktoś nie miał głowy do zapamiętywania adresów, bo jest już z generacji Z i telefon pamięta za niego wszystko, to gdzie sobie może najłatwiej wygooglać nas, czy na stronie stowarzyszenia?
2: Jak najbardziej oczywiście na stronie stowarzyszenia oraz na Facebooku są wszystkie informacje.
0: A strona stowarzyszenia brzmi, nazywa się?
2: Stowarzyszenie nazywa się Rocha Ballonchen Club albo Klub Czerwonego Balonika. I jeżeli chodzi o stronę internetową, to oczywiście mamy i ona brzmi rbt.berlin.
0: Dobrze. A adres to?
2: rbc.berlin. Aha, adres tak. Wcześniej zajęć. Cała Strasse 35.
0: A jak ktoś jest nie do końca niemieckojęzyczny, to jak to się pisze?
2: Nie, zajęcia odbywają się. Aha, zajęcia odbywają się po polsku, a pisze się to przez C właśnie. C-A-U-E-R Strasse 35.
0: 35 o godzinie 10:30.
2: Od godziny 10:30, ale powtarzam, obowiązują zapisy.
0: Obowiązują zapisy, oczywiście. Dobrze. Okazuje się, że jak się pogrzebie, to nawet... Cóż znaczy nawet? No dobrze, w Berlinie dużo się dzieje, jest to duże miasto i na całe szczęście są tam takie osoby jak ty. Ach, żeby tylko tak... móc wiedzieć o wszystkim naraz, prawda? Na pewno dzieje się tyle rzeczy, ale żeby się dowiedzieć, że akurat jest tam gdzieś coś dla nas, to by było wspaniałe. Asiu, powiedziałaś o tym, że istnieje takie właśnie stowarzyszenie Rote Ballonchen e.V. To stowarzyszenie zajmuje się taką działalnością kulturalną, muzyczną, edukacyjną jaką?
2: Wszystko, co już wymieniłeś. Zajmujemy się kulturą, zajmujemy się promowaniem języka polskiego, zajmujemy się sztuką, muzyką. Wszystko to, co w jakiś sposób uderza w nasze serduszka, jak najbardziej ma tam miejsce.
0: Asiu, w takim razie nie pozostaje mi chyba nic innego, jak zadzwonić do pani prezes tego stowarzyszenia, jak już je tak ładnie zareklamowałaś. Kto wie, może są tam jeszcze jakieś wydarzenia, o których nie powiedzieliśmy i może to jest właśnie ta pora. Ja liczę na to, że jeszcze się coś znajdzie nawet w ten weekend. Myślisz, że są na to szanse?
2: Myślę, że są bardzo duże szanse, ale nie będę zdradzać, niech to powinna.
0: Dobrze, to w takim razie bardzo ci, Asiu, dziękuję, życzę ci dobrego wieczoru, a my usłyszymy teraz utwór w teatrze Dariusza Wódkowskiego, troszeczkę w temacie, a troszeczkę w teatrze. Do usłyszenia.

0: sceny.
1: To był Dariusz Wódkowski, za nami rozmowa z Joanną Kordylewicz, założycielką grupy muzycznej Surowica, organizatorki wydarzenia Teatr przy Stole z RPG-ami, a także słyszałem, że z pizzą, które już jutro o 10.30 można znaleźć te informacje na stronie stowarzyszenia, można się zapisać, można przyjść, pograć w RPG. No powiem wam, że gdybym ja o tym wiedział wcześniej, albo gdyby takie rzeczy działy się wcześniej, to chodziłbym regularnie. Nie wiem, co mój... chciałem zrobić sobie wymówkę szefem, ale przecież szef nie ma do mnie pretensji o to, co robię w sobotę. No to może w takim razie trzeba się wybrać. Ale na pewno ostrzę sobie zęby na dziady, jeszcze o tych dziadach dzisiaj porozmawiamy. A zanim dziady, no to umówmy się, że jest pora na odrobinę muzyki.

Tak, tak, czasem trudno się przyznać, prawda, ale Franio Mucha nie ma z tym zupełnie problemu, tak jak obywatel GC niegdyś, a teraz Franio Mucha. Franio Mucha na płycie, która nosi tytuł Polskie Emo Kontra, muzyka popularna, wydana w styczniu tego roku i wydana przez S7 Records, albo S7 Records, przepraszam najmocniej, jeżeli tutaj uchybiłem. Franio Mucha jest wykonawcą, natomiast śpiewa Mikołaj Gawron, gitara i wokal. Autor słów to oczywiście Grzegorz Ciechowski, ale to nie jest jedyny utwór, który teraz usłyszymy. Ja powoli się zbliżam do tego, żeby dzwonić do naszej kolejnej gościni, a wy trzymajcie się mocno, bo usłyszycie coś, czego się nie spodziewacie. I prawda może was zabolić, ale ja wierzę, że warto rozszerzać czasem horyzonty. Zapraszam.

0: ze specjalną dedykacją dla redaktora Elika Plichty. Eliku, jeśli nas słuchasz, to mnie nie ukamienuj potem. Proszę, ja się jeszcze mogę przydać. Tak, więc to był utwór pod tytułem Co ty mi dasz, tylko że w nieco innym aranżu, w aranżu Jonasza Gubera pod tytułem Co ty mi dasz, Janusz Gubera gitara wokal, Błażej Gubera bas, Filip Pongowski gitara. Takie właśnie słodkości tutaj wyszukuję. Też właśnie z tego emo albumu była to propozycja. No dobrze, no ale ja obiecałem, że będzie kolejna gościni. I na pewno będzie, słowo daję. Widzę, że nam czas nam się trochę rozjechał, więc mamy jeszcze jeden utwór w tej godzinie. A już za chwilę dzwonimy do Izy, bo Zasią już rozmawialiśmy. I zadzwonię do ciebie.
1: Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie puszczaj przewodu.
0: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt.
2: O, halo?
0: Halo, halo, halo. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie, Izo.
2: Dobry wieczór.
0: Rozmawiamy z Izabelą Obłaczyńską, prezeską Rota Balonchen e.V., czy też Stowarzyszenie Klub, przepraszam, Rota Balonchen Klub, czyli Klub Czerwonego Balonika. I członkinią Surowicy, z której założycielką rozmawialiśmy przed chwilą. Izabelo, słyszałem, że Stowarzyszenie Klub Czerwonego Balonika stoi za kilkoma wydarzeniami, jak nie więcej, ale kilkoma tylko w ten weekend. I pomyślałem, zadzwonię do ciebie i cię przepytam, no bo jak to jest, że dzieje się tyle ciekawych rzeczy w Berlinie, a my o tym jeszcze tutaj nie porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy ale...
2: Widzisz, ciekawe pytanie i bardzo słusznie uczyniłeś, bo myślę, że fajnie, że informacja się szerzy i tego bym sobie życzyła, bo myślę, że nie jako jedyni borykamy się z tym właśnie docieraniem do odbiorców. Ofertę mamy przygotowaną, bardzo urozmaiconą, nie tylko na ten weekend, ale i do końca roku, ale może skupię najpierw się na tym weekendzie, bo tutaj, Asia, podsłuchiwałam troszeczkę was, controlling lekki, nie, bardzo fajnie, wspominała o RPG-ach oczywiście, grupie młodszej i starszej, obecnie miejsca są na grupę starszą, na 15.30 tutaj, sprostuję troszeczkę na sobotę, od 15.30 do 20.00 są miejsca. Czyli bo ta grupa junior jest praktycznie zapewniona, jedno, dwa miejsca, ewentualnie gdzieś tam pokątnie, ale już nawet się szczególnie nie ogłaszamy, bo Dasi, dzieci wracają, są zadowolone, więc nie ma większego problemu.
0: Czyli najlepiej napisać.
2: Z nami zostanie na pewno na długo, ale napisać warto, bo oczywiście tutaj Asia rozważy wszystkie propozycje, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: Dobrze.
2: Na 15.30 natomiast miejsca mamy, więc sobotni wieczór może być naprawdę super spędzony. Tam jest trzech chłopaków, dziewczyna jedna chyba, więc coś tam się jeszcze znajdzie, jakieś miejsce na posadzenie.
0: Dobrze, a kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce w niedzielę 11, bo ja widzę, że wy jak zaczniecie, to nie możecie przestać po prostu.
2: To dobrze, że dziewczyny tego nie słyszą, bo to przeze mnie, to jest niestety przeze mnie. Teraz mówię trochę niestety, bo fajnie żyć w świecie marzeń i te marzenia się powoli nam realizują. Ale pracy dochodzi rzeczywiście dużo i teraz mamy taką konfrontację, bo dostałyśmy po prostu dwa dofinansowania z dwóch projektów, jeden ten pedagogiczny i w niedzielę będziemy właśnie tutaj, mamy ofertę a propos i z jednego i z drugiego, czyli częściowo pedagogiczną, to jest kreatywna pracownia językowa, oficjalnie, nieoficjalnie nazywamy to koło gospodyń miejskich, chociaż proszę się tak bardzo nie przywiązywać, mężczyźni są jak najbardziej chłopcy, mężczyźni mile widziani. To jest wspólne spędzanie czasu pod okiem artystki, artysty. Zależy od terminu, bo to co termin to inny rodzaj sztuki i inna przedstawicielka, przedstawiciel. Na razie przedstawicielki same mi się zgłaszają. Oraz pedagogzki, pedagoga może w przyszłości. I w ten sposób przy teraz niedzielnym cyjanotypie, teraz jest temat cyjanotypia, czyli tradycyjna sztuka odbijania fotograficznego. Nie będę tutaj się rozwijać za bardzo, bo szczerze mówiąc niewiele wiem. Wiem, że jest fajnie, wiem, że można sobie poodbijać. Wiem, że będą dwa nurty. Będzie pierwszy, będzie pani Kasia nas uczyć, jak to w ogóle obsługiwać i trochę wzorców ludowych będzie tam stosowane, ale też przeznaczyła część zajęć na to, żeby tak oddać siebie, troszkę pracować ze sobą, nie? Za pomocą tej sztuki. Także zapowiada się super. I to jest od 12 do 16, a jako, że pogoda nam nie sprzyja, to zachęcam serdecznie. Herbatkę ciepłą serwujemy. Natomiast od godziny 17...
0: To do, o tym, tak, co to, będzie o 17, to jeszcze powiemy. To jeszcze powiemy, bo jest godzina 20 i zrobimy mały przerywnik. Czyli w niedzielę od godziny, jakbyś mogła powtórzyć, od godziny...
2: 15.30. Zapraszamy na RPG.
0: Nie, to w sobotę.
2: Przedział wiekowy 16.25. Tak to, mamy w projekcie, tak, to więc w sobotę. Proszę nie zarzucać nam. Bardzo byśmy chciały... więcej, ale na razie tak jak jest, więc tak. Zapraszamy w tym przedziale wiekowym, jak najbardziej. Pizza będzie, Asia hucznie zapowiada pizzę, a na pewno dobra zabawa i przygoda, tak. Nie?
0: A w niedzielę?
2: Alternatywnie.
0: A w niedzielę kreatywna pracownia językowa od godziny 12 do 16 i obie te rzeczy na Cauerstrasse.
2: Charlottenburg to jest dzielnica na Cauerstrasse i to jest salka, którą wynajmujemy od Stowarzyszenia Zukunftsverzicherung. Piękna sala, bardzo ładnie wszystko widać, można się też pożywić, jest miejsce na wszystko. Także i rodzice mogą sobie przyjść, usiąść i mogą też uczestniczyć, pomagać pociechom. Bardzo wartościowy czas.
0: Ciekawe zajęcia popołudniowe mamy już omówione. To już w zasadzie wydawałoby się, że cały weekend obskoczony. A nie, bo przecież jeszcze o czymś powiemy, ale zanim o tym powiemy, to krótka przerwa. Minęła godzina 21. Słuchają Państwo Radia Darmstadt.
3: Radio Darmstadt. Radadadada.
0: Schönen guten Abend. Es ist 20 Uhr und 2 Minuten. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz. Eigentlich nicht mehr. Oder auf DAB Plus. Oder aber auch auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabucki. Und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala. Die Darmstädter Welle. Die heutige Sendung wird auf Polnisch moderiert. Wir unterhalten uns auf Polnisch, wir hören polnische Musik und unterhalten uns auch vor allem von polnischsprachigen Veranstaltungen in Deutschland und insbesondere heute in Berlin. Heute, morgen, übermorgen, in den nächsten Wochen. Ach, es ist viel los in Berlin. Die internationale Redaktion begrüßt Sie herzlich und in der internationalen Redaktion Radio Darmstadt befindet sich eine sehr fleißige polnische Gruppe, die mehr als 20 Stunden in der Woche auf Polnisch sendet. Und das ist nicht nur am jeden Freitag um 19 Uhr, sondern auch am jeden Samstag um 15 Uhr und am zweiten Mittwoch um 21 Uhr und am vierten Donnerstag um 21 Uhr. Also, wenn Sie polnische Sprache sprechen, wenn Sie polnische Musik gerne hören, bleiben Sie bitte mit uns.
3: Radio Darmstadt. Da.
0: Dobry wieczór, minęła godzina 23. Na naszym zegarze w studiu przy Stolbenplatz 12. Witam was serdecznie, drodzy słuchacze, redakcja międzynarodowa i polska sekcja w tej redakcji międzynarodowej. Ja się nazywam Karol Igor Prabucki, a ta audycja nazywa się Darmstadtska Fala. Dzisiaj rozmawiamy z dwiema bardzo ciekawymi osobami, które w Berlinie krzewią polską kulturę i polską sztukę, które śpiewają. No przecież, czy można lepiej niż śpiewając? Nie wiem, czy można. Myślę, że jest trudno, poprzeczka jest wysoko, ale też są zapalone do tego, żeby organizować przeróżne zajęcia. Ma się takie wrażenie, że dla każdego znajdzie się coś miłego i coś ciekawego. I co więcej, opowiedzieliśmy już o trzech wydarzeniach, a to jeszcze nie wszystko. Jest z nami Izabela Obłaczyńska, prezeska Stowarzyszenia Klub Czerwonego Balonika, Rota Balonchen Klub e.V. Przywitamy się jeszcze raz. Dobry wieczór, Izo, jeszcze raz.
2: Dobry wieczór, Karolu, dobry wieczór wszystkim słuchaczom.
0: Jesteś też członkinią Surowicy, jesteś organizatorką niezliczonych wydarzeń. Zdradzę słuchaczom też poufnie, że na początku tego roku odbyła się impreza taneczno-muzyczna z muzyką na żywo, z muzyką tradycyjną w miejscu znanym berlińskiej Polonii, czyli w klubie polskich nieudaczników, którą to imprezę nasza redakcja objęła patronatem, i to właśnie Iza była współorganizatorką tegoż właśnie wydarzenia i dlatego miałem przyjemność widzieć Izę w akcji i wiem, jakim demonem organizacji i energii jest ona. Iza, słuchaj, jest sprawa.
2: Teraz
0: przed nami będzie utwór, słuchaj, bo my musimy tutaj w radiu troszkę, wiesz, troszkę muzyki też, ale tym razem to będzie teraz taki specjalny eksperyment. Usłyszymy utwór, który pod tytułem Czemu tak rychło, panie? I wtedy, jak już się skończy ten utwór, to ja cię spytam, co o nim sądzisz i jak odniesiesz go do waszych występów, a potem zahaczymy na chwilę o 7 listopada, a potem wrócimy znowu do 11 października. Dobra?
2: Dobrze.
0: Dobra.
2: Dobrze.
0: No to lecimy.
2: Postaram się zapamiętać.
0: Czemu tak rychło, panie?

0: Drodzy słuchacze, to jest utwór pod tytułem Czemu tak rychło, panie? Jest to tradycyjna pieśń żałobna, zaliczana do pieśni o śmierci młodej osoby lub pieśni dziadowskich, ludowych. No właśnie, pieśni dziadowskie. Jest to też utwór z albumu Rekwiem Ludowy autorstwa Adama Struga oraz zespołu Kwadrofonik, którego częścią jest lutosławski pianoduo. Także spotkała się muzyka tradycyjna z muzyką poważną w tym wydaniu koncertowo-akademickim. Nie obyło się bez starcia. Tutaj zdradzę taką małą anegdotkę, że o ile przekażę od jednego z muzyków, czy jednej z osób, która grała w tym projekcie, że Adam Struk jako osoba bardzo zaangażowana i oddana tradycji muzycznej, właśnie tej tradycji, tej nieakademickiej, tej prawdziwej, powiedzielibyśmy, na początku bardzo się wzbraniał w ogóle przed graniem z muzykami, którzy grają według zapisu nutowego. Udało się jakoś go przekonać, ale to jednak on nadawał tempo i rytm i ci muzycy musieli się jednak dopasować do jego śpiewu, bo ten śpiew ma być taki i nie wolno go zamknąć w zapis nutowy. To ostatnie zdanie to już jest moja interpretacja tego zdarzenia, ale myślę, że ona też sporo mówi o tym, jak czułą strunę potrafi poruszyć ta muzyka w nas. Ja też przyznam, że się zawiesiłem na chwilę, ale jest z nami Izabela Obłaczyńska, która śpiewa w grupie Surowica. Iza, powiedz mi, kiedy ty słyszysz taką muzykę, co myślisz?
1: O, to ciekawe, że mnie zahaczyłeś. Szkoda, że nie Asię, a może dobrze, bo przytoczony epizod tutaj świetnie pasuje do Asi, bo jest nakawaleczna mocno, muzycznie i elastyczna. Asia natomiast w tej naszej Surowicy szalenie dba o czystość tej formy i również wyznaje zasadę braku zapisu notowego, ponieważ tak było, nie? I to jest taki rodzaj poszanowania dla tradycji, chociaż muszę powiedzieć szczęśliwie, że troszeczkę się łamie w stronę tego, bo jednak celem nadrzędnym dla nas jest spopularyzowanie tej kultury, nie? I teraz już ja bym powiedziała, że nawet naszym obowiązkiem wzięcie mocno pod uwagę tego, czego jednak słuchacze, tak żeby do tych słuchaczy dotrzeć i ich zainteresować, a czy oni wejdą głębiej, no to już jest ich decyzja. I wtedy mogą sięgnąć po takie czyste utwory.
0: Ach, no to jest ten odwieczny dylemat właśnie. Ile, tak. Na ile można sobie pozwolić tego, no właśnie różnie w ogóle można nazywać to takie dostosowanie do publiki, prawda? Już samo nazwanie tego zjawiska już może być
1: wartościujące. Ostrożnie rzeczywiście. No ja jestem po jednej stronie, aczkolwiek bardzo szanuję i rozumiem podejście Asi i myślę, że dzięki jej uporowi właśnie w tym kierunku nasz zespół jest, no przynajmniej w naszych własnych oczach, myślę, że jakąś tam wartość artystyczną niesie. Nie? Dla mnie Asia jest tutaj, świetnie sobie radzi jako liderka zespołu i trzyma ten fason. Sama podgrywa nam na fideli płockiej, bo o tym ja też nie powiedziała. Strugali dla niej instrument staropolski i nauczyła się 2 lata, daje koncerty i nam też czasami użyczy tego instrumentu, więc fantastycznie. Więc tam się spotykamy, to jest dozwolone, to jest staropolski instrument i tak trzyma. No zobaczymy, jak to się rozwinie, nie? Teraz co zadanie? Aha, to się świetnie wbiłeś w temat, bo 27 października w ramach też projektu z Kokopolu mamy polską piosenkę i piosenki dziadowskie i grobowe. Więc przekażę prowadzącym ten utwór, bardzo ciekawy, przecież polski, fajny, jednogłosowy. Myślę, że wezmą dziewczęta pod uwagę.
0: No w ogóle cały ten album Rekwiem Ludowe jest pełen, to jest no całe misterium takie właśnie. Właśnie takie, niezwykle ciekawe. No i ciekawe jest też to, zauważę, że tak jak powiedzmy u Chopina, czy też u innych artystów, ta muzyka ludowa stanowiła jakąś taką bazę inspiracji, coś, z czego się zaczerpywało, prawda, z czego się czerpało i się to tak uładniało i z tego źródełka się tak brało tyle, ile się chciało i się tam to jakoś przetwarzało, żeby pasowało. Natomiast ten album, Rekwiem Ludowe, on zupełnie w innej roli stawia tę muzykę tradycyjną. On ją stawia na piedestale, powiedzmy, zbudowanym z tej podbudowy, z tej obudowy, z tego dodatkowego aranżu stworzonego przez muzyków świetnie wykształconych, wirtuozów w swoich instrumentach, a na szczycie tego, czy w centrum tego jest jednak pan Adam Struk, skądinąd też świetny muzyk, ale tutaj występujący w roli tego właśnie piastuna i strażnika tej tradycji muzycznej, głosowej, bez zapisu nutowego. Zobacz, jak to się potrafiło tutaj zupełnie odwrócić. Właśnie dlatego ten album jest moim zdaniem tak ciekawy. 27 października, mówisz? Czy to w
1: tak,
0: Berlinie też?
1: Tak, ogólnie będzie w Berlinie w Klubie Polskich Nieudaczników, to zapraszamy na warsztaty, we wtorek to jest, w godzinach wieczornych 17.30 do 21.00, w kalendarzu do 22.00 do 21.00. No tam po warsztatach nie wyganiamy, więc niech będzie już tak. Potem 10 listopada polska piosenka patriotyczna.
0: O,
1: 17
0: proszę.
1: Listopada pieśni średniowieczne, maryjne, nie będę też kłamać, bo tutaj będzie Joanna Kordylewicz i Małgorzata Picz. Tam na każde to spotkanie zaprosiliśmy wokalistów i któraś z dziewczyn z Surowicy przeważnie też jest. Więc dwóch prowadzących, dwa punkty widzenia i myślę, że zaopiekowana grupa będzie fest.
0: Czyli 10 listopada i 17 listopada to są...
1: Najwcześniej tak.
0: To są rozumiem takie po prostu regularne spotkania i tam każdy ma swój temat i 17 listopada to...
1: polską piosenką i tematyka jest różna w zależności od spotkania, tak bym powiedziała. 27 października, 10 listopada. Ogólnie to zapraszam na naszą stronę, już Asia powiedziała rbc.berlin, czytam na nasze sociale. Najlepiej zapisać się do newslettera, ale kalendarz jest dostępny i tam mniej lub bardziej są opisane te wydarzenia już zaplanowane, już przyklepane, te in progress, to też widać, ale też już są, przynajmniej daty można sobie spojrzeć, gdzie można już sobie bukować tą datę dla nas. My chętnie czas organizujemy Państwu, bardzo jesteśmy ku temu skłonni, jak widać, jak słychać.
0: Warto skorzystać. No cóż jeszcze organizujecie, Izabelo droga? No okazuje się, że organizujecie przecież 14 listopada

0: wina, po to, żeby ludzie mogli się bawić, tańczyć, oberki, mazurki i polki. Taka sama, ja oczekuję, podejrzewam, że będzie taka sama zabawa jak na początku roku, tylko że jeszcze większa i jeszcze huczniejsza. Czy domyślam się, że już miejsce jest zaklepane, więc powiedz mi proszę, Izabelo, gdzie koncert? O której? Koncert i potańcówka oczywiście. Mhm. Gdzie, o której i powiedzmy, jak długo i jak się przygotować?
1: O, kapela będzie ta sama, jeżeli ktoś miał okazję być z nami w styczniu, to, a wiem, że parę osób, bo się zapisywali, się pojawi, to kapela do kapelusza, czyli świetni chłopacy, mężczyźni, którzy zapewnią nam zabawę i oni się też równie dobrze bawią, więc bawimy się tyle, ile dam radę. Od godziny 17, ile kapela uniesie, tyle uniesie, a powiem szczerze, chłopy są porządne, nie? Tak jak Pan Bóg stworzył, przyprowadził. Jest takie religijne, wyjdziemy na religijne bardzo, a wolę,
0: ale tak, potrafią tak. Unieść ta muzyka po prostu. Oni dźwigają tę muzykę na ramionach, a ta muzyka wznosi dalej, tak?
1: Tak, tak. Także oni nas zaszczycą i już będziemy wpuszczać od 17 i myślę, że tak do 21 na spokojnie, nie? Ile sił starczy, ale jak się przygotować? To ciekawe pytanie. No ostatnio na potańcówce ja byłam tak bardzo średnio przygotowana, więc ostrzegam wszystkie panie przede wszystkim, że inne panie poubierały się w sukieneczki, co spódnice długie, co zdecydowanie polecam, bo myślę, że to wprowadza w pewien nastrój, nie? Taki, ale nie jest to wymogiem żadnym absolutnie. Zresztą Berlin jak to Berlin, każdy chodzi jak chce, na szczęście. Ale zachęcam
0: Mnie się przypomniało dwóch kolegów, którzy przyszli na jedną z potańcówek, na której byłem, przyszli w koszulach ręcznie haftowanych. Tak też można, drodzy Państwo. I tak w Berlinie też było.
1: Jeśli ktoś posiada, to jest świetny moment na prezentację takiego stroju.
0: Dokładnie. Dokładnie. Ja się niezmiernie cieszę i postaram się oczywiście dotrzeć. To jest, no co to jest? To jest tam niecałe 600 kilometrów, także myślę, że się uda.
1: No i na liście jesteś, o ile dobrze pamiętam, więc no cóż.
0: Bardzo mnie to cieszy. Iza, czy to wszystkie? Nie, to nie wszystkie, bo to 11 października, czyli pojutrze, w niedzielę o 17.
1: Tak, to już właśnie ten weekend z czerwonym balonikiem polecam od rana do wieczora w sobotę tak. I w niedzielę, jeśli chcecie, zapraszamy.
0: Miejsce podaliśmy, tak?
1: Nie podaliśmy.
0: No to podajmy.
1: Kubic, czyli stowarzyszenie, które nam udostępnia salę i to jest w okolicach Weizensee.
0: Nazwa ulicy mamy? Dobrze, to za chwilę będziemy mieli nazwę ulicy.
1: Na stronie internetowej są wszystkie dane podane. To wybaczcie, że nie pamiętam, te sale są w różnych miejscach. To jest Bernkastler, Strasse 78, 13088 Berlin. To jest na kodzie 13088.
0: 13088 przy Weizensee. Dobrze, no i już myślałem, że może to już wszystko, ale nie, bo przecież jeszcze, jeżeli słucha nas młodzież, i to już taka młodzież, którą wyście ageistowsko zaklasyfikowali, tak, że ja się już do niej nie zaliczam, to...
1: U nas panuje, wybacz, ja się dopiero uświadamiam, jak starszą panią jestem, jak ty porównałeś mnie dzisiaj do swojej mamy, a ja mówiłam na ciebie dzieciów, jak przyszedłeś w sprawie potańcówki, więc jesteśmy kwita. Dzieciaczki chciały, dzieciaczkom trzeba zorganizować.
0: No więc teraz dzieciaczki, ale młodzież przede wszystkim, młodzież do roku 25 życia, zainteresowana muzyką i dyskusją na temat muzyki, może się czuć zaproszona na...
1: Na panele dyskusyjne, czyli rozmowy bez granic. Tu tylko dodam, że to jest taki mój lekki konik, bo udało mi się szczęśliwie skończyć filozofię i bardzo brakowało mi tego typu formatów, więc wymyśliłam sobie ten format i to będą trzy panele do końca tego roku. 14 listopada będzie dotyczył, tak jak powiedziałeś, muzyki. Na panelu mamy już potwierdzone Jacka Śleskiego, mamy Kasię Kolczyńską, psychoterapeutkę, która będzie nam towarzyszyć na każdym panelu, bo to bardzo jest ciekawa postać i ciekawy punkt widzenia.

0: Kto tam jeszcze jest? Już zapomniałam. Aha, Wojtek Zawadzki, nasz tutaj polonijny grajek, który recytuje z pamięci. Nie wiem, on kiedyś mówił, ale podejrzewam, że około 200 piosenek Wojciecha Młynarskiego jest z pochodzenia warszawiakiem. Dużo przeżył, parę historycznych akcji ma na koncie, więc pewnie chętnie opowie. I tutaj nad jednym panelistą pracujemy, czekamy na znak. Ty, Karol, wiesz doskonale, jaka to postać się jawi. I też być może do nas przyjedzie te 600 kilometrów, dziadulek najprawdopodobniej dotrze. A po samym panelu pojawi się taki pomysł, że prawdopodobnie urządzimy sobie taką szkolną dyskotekę.
1: No właśnie, no bo dyskusja dyskusją, ale przecież nie samą dyskusją człowiek żyje, trzeba też i potańczyć, prawda?
0: W odpowiedzi na panel, na wypowiedzi panów troszkę starszych niż 25 lat, publiczność, mam nadzieję, będzie panować nad konsoletą i będzie nam puszczać swoją muzykę, więc chętnie posłuchamy.
1: No tak się zastanowiłem nad tym twoim puszczać muzykę i przypomniało mi się, zastanowiłem się nad tym, bo to jest akurat takie słowo, co do którego mnie strofowano na temat użycia go, ale nic straconego, bo zawsze można się zaopatrzyć w lekturę, taką jak ja się zaopatrzyłem ostatnio, będąc w Warszawie właśnie w antykwariacie. Mianowicie rzucił mi się w oczy tytuł, teraz mam go u siebie na półce, Poradnik prezentera dyskoteki. Także będzie można prezentować też muzykę na tej dyskotece.
0: Prezentować, a muzyki się nie puszcza.
1: Okay. Podobno muzyki się nie puszcza.
0: Bo już się bałam, że bardzo w złą stronę znaczeniową pójdziemy z tym słowem, ale pomyślałam, że bańki mydlane to się jednak chyba puszcza, nie produkuje, nie prezentuje.
1: Możesz prezentować bańki mydlane, myślę, że niektórzy nawet tak zarabiają. Dobrze, pożartowaliśmy, udało nam się całą listę wydarzeń przyrządzić, w zasadzie Stowarzyszeniu Klub Czerwonego Balonika.
0: To nie wszystko, Karol, ale nie wiem, jak mamy czas.
1: To nie wszystko.
0: Dobrze. No nie, bo jeszcze te dziady. O dziadach chyba nie mówiliśmy, prawda?
1: A dziady, no ja właśnie o dziadach chciałem, ale czyli to nie jest to samo, co 17 te pieśni, tak?
0: Nie.
1: Nie. Dobrze, to powiedzmy jeszcze koniecznie o dziadach, skoro tak, bo było rekwiem, to i dziady.
0: Dobrze. No dziady, robiłyśmy też w zeszłym roku dziady, teraz będą troszeczkę rozbudowane, też w ramach minigrantów, które otrzymałyśmy. I będą misy i gongi, będą nawiązania, będzie prawdopodobnie fragmenty dziadów tych takich mickiewiczowskich, czytane fragmentami, może nie będę wszystkiego zdradzać. Trochę będziemy śpiewać, troszkę będziemy słuchać właśnie mis gongów. Może pojawią się jakieś ciekawe postaci na sali. W każdym razie zapraszamy. Będzie na pewno fajnie. Kluby Polskich Nieudaczników, 7 listopada, godzina 18. A miejsc, muszę powiedzieć szczerze, prawie nie ma, bo mamy dosyć dużą delegację odwiedzinową. Zaprzyjaźniona nasza oświata nam przyprowadza dzieciaczki, młodzież i gości i też serdecznie już ich witamy z góry.
1: Czy są ograniczenia, i ograniczenia ilościowe są, ale czy są ograniczenia wiekowe?
0: Tym razem nie.
1: Czy są ograniczenia językowe?
0: Całe z tych wydarzeń, wszystkie, które planujemy, jako że jesteśmy początkującym stowarzyszeniem, proszę wybaczyć, pierwsze nasze projekty są absolutnie w języku polskim i na polonijnych bywalców skierowane, więc będą w języku polskim. Oczywiście, jeżeli ktoś przyjdzie i będzie potrzeba wytłumaczenia z grubsza gdzieś w wolnej chwili, wszystko się da, nie ma ograniczeń tego typu, ale po polsku prowadzenia tych wydarzeń.
1: I to jest, ile my tych wydarzeń mamy naliczone? Raz, dwa, trzy, cztery,
0: 19
1: pięć,
0: terminów z Kokopolu, dwa terminy z minigrantu.
1: 8.
0: Do końca roku.
1: 19, a my tylko 8 wymieniliśmy. No dobrze, chyba będziemy musieli
0: porozmawiać. Powtarzalne formaty, tak? Zapraszam do kalendarza.
1: Bardzo się cieszę, że tak dużo się dzieje w Berlinie, w mieście, w którym według różnych szacunków może być około 100 tysięcy Polaków. Tak taka oferta oficjalnie, kulturalna. No właśnie, to no właśnie to jest ten problem, jak liczyć, prawda, kto tam jest legalny, kto jest zameldowany, ale go tam nie ma, kto nie jest zameldowany, ale tam jest, ale czy jak ktoś tam jest tylko 4 dni w tygodniu, to czy jest, czy go nie ma. Trudne
0: tak,
1: jest to, ale...
0: miasto, to ciężko tak, rzeczywiście.
1: Ale Polaków jest dużo. Tak, powiedzmy tak. sobie, dużo. Proszę państwa, no 100 tysięcy to już jest tak na miasto. W mojej głowie pomorskiej jest to nawet sporo. No? 100 tysięcy to nawet jak na miasteczko, miasto to już jest sporo. Więc cieszymy się, że jest taka duża oferta i to tylko od was. Kawał dobrej roboty. Nie mogę się doczekać, aż się zobaczymy na którymś z tych wydarzeń. Ja z organizatorkami to na pewno, bo ja sobie nie odpuszczę, ale mam nadzieję, że też i ze słuchaczami się tam zobaczymy. A skoro już o słuchaczach i słuchaczkach, naturalnie, to zapraszam na stronę Stowarzyszenia Czerwony, Klub Czerwonego Balonika i zapraszamy też do kontaktu z naszą redakcją fala@radiodarmstadt.de fala@radiodarmstadt.de. Można też do nas dzwonić w trakcie audycji na żywo. Numer znajdą państwo na stronie www.radiodarmstadt.de, a oprócz tego na Facebooku znaleźć można informacje na temat bieżących audycji. Nie tylko ja się staram, ale też i wszyscy koledzy i koleżanki się starają wrzucać te wydarzenia na media społecznościowe. Facebook jest aktualnie naszym takim domyślnym medium, więc można też i na tym Facebooku się do nas zgłaszać, odzywać. Ja mam taką możliwość, żeby odbierać informacje i wiadomości od słuchaczy właśnie przez ten kanał. Także zapraszamy. Jesteśmy dla was, drodzy słuchacze, podobnie jak Iza ze swoją wspaniałą organizacją robi te rzeczy dla was, dla tych osób, które chcą przyjść, dla Polaków mieszkających w Niemczech. Tak samo i my z naszymi audycjami jesteśmy tutaj dla was po to, żeby wam o tym opowiedzieć, po to, żeby pozwolić innym osobom opowiedzieć o tym, co się dzieje, po to, żeby dać wam głos, kiedy wy coś robicie, albo czegoś doświadczacie, albo uważacie, że coś jest ważne, po to, żeby dotrzeć do was z muzyką i myślę, że jest to bardzo ważne, więc dbajmy o siebie nawzajem, dlatego, że takie niekomercyjne radio, które dociera do was po to, żeby dotrzeć do was, bez reklam, bez zarabiania na sobie. To jest w dzisiejszych czasach coraz większa rzadkość, szczególnie w dobie likwidacji jedynego finansowanego z funduszy rządowych radia po polsku, Radio Kosmo. Teraz jesteśmy jedyną rozgłośnią na falach radiowych, która nadaje w Niemczech po polsku. Więc cieszymy się, że jesteśmy dla was i cieszymy się, że wy jesteście i że mamy takie wspaniałe wydarzenia, jak te zaprezentowane przed chwilą i przez Asię Kordylewicz i przez Izę Obłaczyńską ze Stowarzyszenia Klub Czerwonego Balonika z Berlina. My się będziemy już z Izą żegnać. Izo, bardzo ci dziękuję za to, że znalazłaś dla nas czas. Bardzo ci dziękuję za to, że znajdujesz czas na i ty, i twoje wspaniałe wolontariuszki na organizowanie tych wszystkich wspaniałych przedsięwzięć. I do zobaczenia.
0: Do zobaczenia. Karol, ja jeszcze tylko dzięki tym dziewczynom ze stowarzyszenia w ogóle istniejemy, więc przekazuję tutaj serdeczne pozdrowienie. Wiem, że słuchają, chcą już się uczyć tej piosenki, którą puściłeś, więc wszystko działa.
1: Czemu tak rychło, pani prezes?
0: Tak, dokładnie. Dobrze. Bardzo. My lubimy tak sobie pobiadolić.
1: To jest właśnie, bo jakie to jest wspaniale i pięknie polskie, prawda?
0: Tak, doskonale.
1: Ale lubimy też wracać tam, gdzie byliśmy i za chwilę usłyszymy ten utwór w wersji coverowej. My dziękujemy już Izie Obłaczyńskiej z Stowarzyszenia Klub Czerwonego Balonika. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję ci bardzo, Iza, za twój czas i dobrego wieczoru.
0: Do usłyszenia, dziękuję. Pa, pa.

No właśnie, lubię wracać tam, gdzie byłem. To był oczywiście, jak można było usłyszeć, cover, a zagrał zespół Meatballs, Adam Leśniewicz, wokal, bas, Mikołaj Tomczak, gitara, wokal, Jędrzej Cypriański, perkusja, Franciszek Stypik, gitara. Trochę inna wersja Wodeckiego i Młynarskiego, tekst Młynarskiego, a kompozycja Zbigniewa Wodeckiego oczywiście. Są takie miejsca, do których chętnie wracamy i myślę, że każdy z nas takie ma i okazuje się, że i w Berlinie są takie miejsca. Przed nami kolejny utwór, tym razem będzie nam towarzyszył Gienek Loska Band i jego utwór pod tytułem Jak cię widzą

A zupełnie nie w naszej wyobraźni, ale w naszych uszach zabrzmiał Gienek, Loska Band i bardzo jestem z tego powodu rad. Drodzy słuchacze, wiadomość do nas dotarła od Joanny Duda-Murowski, reżyserki, poetki, która zaprasza serdecznie we współpracy z Jugendbibliothekscentrum w Essen Schönebeck na spektakl teatru Poezjada Rozmowy przypadkowe. Reżyseria Joanna Duda-Murowski, wystąpią Wioletta Galina, Robert Mroczyński, Grażyna Kubiczek, technik dźwięk Sławomir Olszamowski, światło Christian Murowski, aż przed spektaklem muzyczna niespodzianka w wykonaniu Andrzeja Kulika. Miejsce to Internationale Bibliothek am Gustav Heinemann Jugendbibliothekscentrum przy Gustav Heinemann Platz 1-45309 w Essen. 13 listopada w piątek o godzinie 17:30. Teatr Poezjada zaprasza. Rozmowy przypadkowe. Kolejny utwór, który mam dzisiaj dla Państwa przygotowany, to będzie utwór z płyty, którą mam tutaj przed sobą, o której już wspominałem na początku naszej audycji. Polska muzyka pop alternatywny. I będzie to utwór Ralfa Kamińskiego pod tytułem Kosmiczne energie. Myślę, że wielu z naszych słuchaczy zna ten utwór i mam nadzieję, że tak jak w 2019 roku się ukazał, tak nadal porusza struny czułe w miłośnikach muzyki. Ralf Kamiński, Kosmiczne energie, już teraz w Radiu Darmstadt. To nie były kosmiczne energie, to były jakieś inne energie, które nam się tutaj wkradły. Kosmiczne energie. O, to brzmi jak kosmiczne energie.

0: i skończył się utwór Ralfa Kamińskiego pod tytułem Kosmiczne energie, a my rzutem na taśmę, udało mi się, kombinowałem jak to zrobić, udało mi się. Mamy jeszcze jedną, ostatnią już dzisiaj pod sam wieczór rozmowę międzyludzką.
1: Halo, Dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie puszczaj przewodu.
0: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt. A z nami na łączach jest Michał Sołśnia z kapeli Do Kapelusza, która to kapela już w najbliższą niedzielę, dokładnie za 2 doby, będzie zagrzewać do tańca, grać wspaniałą tradycyjną muzykę w samym Berlinie i polska publiczność będzie się do niej bawić. Dobry wieczór, Michale.
2: Dobry wieczór, cześć.
0: Dobry wieczór. Strasznie się cieszę, że udało się do ciebie dodzwonić w taki spontaniczny sposób, bo ja się nie zapowiadałem. Michał też jest wyrwany zupełnie, jak to się po niemiecku mówi, na złej nodze, tak? Złapany w połowie drogi. Kto wie, może akurat w połowie drogi do kuchni chciał sobie zaparzyć herbatę. Ja go tutaj nagle dopadłem i go poprosiłem serdecznie, żeby zaprosił słuchaczy na wydarzenie, które będzie już pojutrze, czyli na potańcówkę. Michale.
2: Jasne. Bardzo chętnie, akurat w dobrym momencie zadzwoniłeś, mam chwilę oddechu i korzystając z okazji zapraszam wszystkich bardzo serdecznie na potańcówkę z kapelą Do Kapelusza. W wyjątkowym o tyle składzie, bo 4-osobowym, zazwyczaj gramy we 3, więc będą 3 skrzypiec i perkusjonalia, bęben obręczowy i baraban. Będziemy grać muzykę tradycyjną głównie z rejonu Radomszczyzny i Kielecczyzny, ale też myślę, że zawędrujemy na chwilę może w Lubelszczyznę, może na Kujawy. Także liczymy na odzew i super zabawę. Oczywiście zapraszamy do tańca, bo taką muzykę prezentujemy, taką formułę preferujemy, gramy oberki transowe i skoczne polki.
0: Michale, powiedz, czy ty słuchałeś przed chwilą naszej rozmowy z Izą?
2: Nie słuchałeś.
0: Ach, to ciekawe, bo myślałem się, że nie słuchałeś, a jednak powiedziałeś, że prezentujecie muzykę, czyli mieliśmy taką krótką rozmowę, wymianę zdań z Izą na temat tego, czy się muzykę puszcza, czy się ją prezentuje, a jak się ją gra, no to wtedy tym bardziej się ją prezentuje. Bardzo pięknie powiedziane i też zgodnie z prawdą.
2: Naturalne takie.
0: Jeżeli z Kujaw, to znaczy, że będą jakieś kujawiaki?
2: Można się tego spodziewać.
0: Można.
2: Zwykle gramy, mamy w repertuarze takie melodie, taką melodię, więc tak, bardzo lubimy kujawiaki i właśnie w kontrze jeszcze i dla odpoczynku nas i tancerzy także po szalonych oberkach lubimy zagrać kujawiaka.
0: Tak, no kujawiaki rzeczywiście są piękne, potrafią być przepiękne i dostojne, ale tak się jakoś składa, że ze wszystkich tych tańców z reguły kujawiaki najmniej wiadomo jak tańczyć. Mówię też o sobie z pozycji laika. Myślę sobie, gdzieś jest taka trudność w tym pięknym, szlachetnym tańcu, że nie wchodzi tak łatwo jak oberek, bo z oberkiem może tak być, drodzy państwo, drodzy słuchacze, że wejdziecie tam do sali, posłuchacie chwilę, ktoś was wyrwie do tańca i po prostu sami się zorientujecie, że tańczycie. To jest niesamowite, że ten taniec obracany, ten oberek potrafi tak porwać. No i mówiłeś jeszcze, że te oberki jakie są?
2: Transowe.
0: Transowe, no właśnie. Transowe myślę,
2: dzikie,
0: że to jest...
2: szalone.
0: Dzikie i szalone, ale transowe myślę, że ten trans w Berlinie to jest dokładnie to, co to miasto jest w stanie przyjąć w dużych ilościach, a ponieważ ja miałem przyjemność widzieć kapelę do kapelusza w akcji, to ja wiem, że nie zabraknie tych dużych ilości. A czy zdradziłbyś jeszcze, jak będzie wyglądała taka gra na troje skrzypiec? Czy wy się będziecie wymieniać, czy dzięki temu, no właśnie, co można dzięki temu osiągnąć? To, bardzo jestem ciekaw właśnie, jak to wyniknie? Czy będzie jakaś wspólna linia melodyczna, z której co jakiś czas się ktoś wyłamuje? Jeśli te moje pytania nie mają sensu, to wybacz, ja nie jestem wykształconym muzykiem, nie, ale tak gdzieś mnie to tak zastanawia. Jak to będzie na trzy skrzypce, na troje skrzypiec?
2: Nie, to jest dobre pytanie. Podstawowe założenie takiego składu to myślę, że jest dla nas, to jest takie, że jedne skrzypce sekundują, czyli basują razem z bębnem, robią za sekcję rytmiczną, natomiast dwoje pozostałych skrzypiec bawi się melodią, że tak powiem.
0: To trochę jak w muzyce popowej mamy gitarę rytmiczną i...
2: No tak, tak. Można to tak przełożyć, porównać. Niejako każdy instrument, powiedzmy, może mieć swoją funkcję. Te dwa główne, dwie pary skrzypiec to się wymieniają tym pierwszeństwem w czasie gry. Różnie to bywa, ale być może wszyscy troje będą grali też jedną melodię, bez sekundu. Nie musi to być sekund. No, ogólnie rzecz biorąc, bawimy się muzyką, podchodzimy w dosyć swobodny sposób do tego naszego grania, dajemy z siebie wszystko, całe serducho, improwizujemy, więc sami nie wiemy do końca, jak to będzie wyglądało.
0: Ja już się trochę rozmarzyłem.
2: Ale podstawą jest bas i dwa melodyczne instrumenty, no i sekcja, właśnie basy, sekund na skrzypcach i bęben.
0: Można się trochę rozmarzyć na myśl o tych skrzypcach, które będą się wymieniać, to te improwizowane trele, one potrafią trwać długo i ten trans też może trwać długo, bo w radiowym kontekście, czy w kontekście utworów, które można zakupić na płytach, czy na Spotify'u ich posłuchać, one jednak mają taką formę przyciętą. Tam 2-3-4 minutki, prawda? To jest taka piosenka, że ona tu jest odtąd dotąd i jest koniec i mniej więcej wszyscy wiemy, jakie te piosenki mają formy, czy utwory. Natomiast taka żywa muzyka improwizowana w trakcie, kiedy tam jeszcze sala tańczy, kiedy muzycy na bieżąco mogą się tą nawzajem inspirować, wymieniać, to potrafi się ciągnąć w rozkoszne dziesiątki minut momentami.
2: Zgadza się.
0: Co oczywiście jest też bardzo wyczerpujące dla muzyków, więc też to nie jest tutaj presja oczywiście, tak? To nie jest tak, że ja oczekuję, że będziecie tam grać w nieskończoność, bo wszystko co dobre musi się też kiedyś skończyć, żeby mieć miejsce, żeby zrobić miejsce na coś, na następne piękno, ale właśnie takie dłuższe formy, one są chyba cechą takich koncertów na żywo, czy takich potańcówek, właśnie specjalnie używam słowa potańcówka, bo koncert polega na tym, że wy gracie, a publiczność pasywnie odbiera, siedzi w bezruchu i najlepiej wam nie przeszkadza, prawda? A potańcówka to jest jednak żywioł, w którym wszyscy stanowią jego część.
2: No zgadza się, tak, masz rację. No zachęcamy do tańca, oczekujemy tego. Podczas takiej sytuacji taniec i muzykanci na żywo w jednym miejscu, czasami zdarzają się takie magiczne wręcz sytuacje, jak się czuje tancerza także, bądź tancerz czuje muzykantów. Można dosłownie wejść niemalże w interakcję tancerz z muzykantem. Natomiast jeśli chodzi o długość, tak, to też jest cecha charakterystyczna muzyki oberkowej, wiejskiej muzyki oberkowej, szczególnie tej z Radomszczyzny, z Kielecczyzny, że tak te oberki bywały długie. No, jak do tej pory, to raczej zdarzało nam się, że tancerzy nas prosili, żebyśmy już przestali grać.
0: I tu zakończymy. I właśnie w tym momencie też będę cię musiał o to poprosić, żebyśmy mieli miejsce na potańcówkę, która już w niedzielę 11 października o godzinie 17 przy Bernkasteler Strasse 78 13088 w Berlinie, już w tę niedzielę. A naszym gościem był Michał Sołśnia, kapela do kapelusza. Michale, bardzo ci dziękuję.
2: Dziękuję.
0: I pozdrawiam serdecznie. Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia. Cześć.
0: Miałem okazję zaobserwować. Co chwilę.
3: Radio Darmstadt.
4: W ogrodzie
3: Radadadadada.
0: Tak oto skończyła się nasza dwugodzinna audycja w Radiu Darmstadt. Jest godzina 21. Słuchają Państwo Radio Darmstadt na 103,4 MHz. W zasadzie to już nie na DAB+ i na www.radiodarmstadt.de. Do usłyszenia.

0: Radio Darmstadt.
1: Schönen guten Abend, es ist 19 Uhr. Sie hören Radio Darmstadt auf 103,4 MHz oder nicht mehr auf DAB Plus. Da können Sie uns immer noch hören oder natürlich auf www.radiodarmstadt.de. Am Mikrofon Karol Igor Prabutski und die heutige Sendung heißt Darmstadtska Fala, die Darmstädter Welle. Wir werden uns auf Polnisch unterhalten, wir werden polnische Musik präsentieren. Also wenn Sie diese schöne Sprache lernen, beherrscht haben, gerne hören, bleiben Sie bitte mit uns.
0: Radio Darmstadt.
1: Dobry wieczór, dobry wieczór. Minęła godzina 19:01. U nas w studiu numer 3 na Steubenplatz 12. Ja się nazywam Karol Igor Prabucki, a dzisiejsza audycja nazywa się Darmstadtska Fala. Będziemy prezentować oczywiście polską muzykę, głównie polską muzykę i taką, która ma z polskością coś wspólnego. Będziemy mieli dzisiaj również gości na rozmowę, z którymi gościnie może bardziej, na rozmowy, z którymi zapraszam serdecznie, a rozpoczniemy taką oto propozycją muzyczną.
2: Nie przeczytasz o tym w książkach ani w prasie. Twa przedziwna zdolność, wieczorami gubisz zasięg. Mnie to nie dotyczy, trzymaj się więc na smyczy. Moje serce ciebie nie chce.

już jesteśmy. Mam nadzieję, że propozycja muzyczna się podobała. To była Ola Góralska i jej Król, singiel Król, który od niedawna jest dla nas dostępny. Singiel, który no, ma miesiąc z kawałeczkiem, więc jeśli chodzi o częstotliwość moich audycji, to świeżynka, drodzy słuchacze i słuchaczki. A teraz z kolei, skoro była świeżynka, to przepleciemy ją czymś, co zdążyło już dojrzeć, chociaż jest to muzyka nie stara, raczej nowsza, muzyka ze zbioru polskiej muzyki popu alternatywnego. Mam w swoich rękach taką płytkę, którą, prawdę mówiąc, z dużą przyjemnością dotykam i jest utwór, który na tej płycie darzę dużym... jest kilka utworów, które darzę dużą estymą albo sentymentem. Jeden z nich to jest jednak Daria Zawiałow i Malinowy Chruśniak, który właśnie teraz usłyszycie. I przypominam jeszcze, że na Facebooku jest wydarzenie, w którym można sobie zobaczyć wszystkie tytuły piosenek w razie, gdyby komuś któraś umknęła. Wystarczy poszukać Darmstadzkiej Fali.

utwór, w którym Marek Grechuta śpiewa o malinowym chruśniaku, do którego oczywiście Daria Zawiałów się tu odnosi i też wciąga nas w ten malinowy chruśniak. Ma się wrażenie, że się z tym lepkim i słodkim sokiem muzyki obklejonym, a przynajmniej palce i usta i z Darią Zawiałów też tak właśnie jest. Dlatego bardzo, bardzo lubię tę piosenkę. Tak jak mówiłem, wrzucam systematycznie tytuły utworów na wydarzenie na Facebooku, żeby można je sobie było potem sprawdzić, jeżeli któraś z nowości jest dla naszego słuchacza czy słuchaczki rzeczywiście nowa. Ja często mówię, że wyobrażam sobie, że ktoś przypadkiem nas włącza, przejeżdżając obok Darmstadt, przez Weiterstadt wjedzie duża autostrada, bardzo szeroka, którą jedzie dużo transportu i czasem sobie wyobrażam, że ktoś tak zupełnie przypadkiem przełączy stację i to coś po polsku. Ale przecież to nie jest jedyny środek transportu i dlatego dzisiaj ze specjalną dedykacją dla wszystkich, którzy jechali dzisiaj pociągiem Nita i Vars.

Znowu wracamy do klasyków, bo przecież ten taki rytm pociągowy, on nie tylko Nitę fascynował. Wszyscy uczyliśmy się wierszyka o lokomotywie, a kto wie, ilu jeszcze artystów napisało jakiś swój hit, siedząc właśnie w pociągu. To była Nita, mam nadzieję, że jest wam znana ta artystka. To jest jej pierwszy singiel z debiutanckiej płyty z lutego 2023, wydany nakładem wytwórni Kajaks. 3,5 roku temu to dla mnie cały czas jakby nowe, a przynajmniej ja za każdym razem, kiedy sięgam po ten utwór, to czuję, że jest dla mnie cały czas świeży. A jeśli rytm, a jeśli właśnie ta fascynacja rytmem i rodzaj melorecytacji, to muszę po prostu sięgnąć po Łonę i Webera. Dużo Nita się odnosiła do toposu, do tego, że tu jest takie miejsce właśnie, a nie inne. I o tym też opowiada Łona. No i Weber, bo Weber pisze muzykę, czy pisał muzykę do utworów Łony, ale przecież muzyka też opowiada. Łona i Weber, gdzie tak pięknie?

zmiany, widzę u siebie oto ich przebieg. Myślałem dotąd, że wiem gdzie żyję, otóż nic nie wiem. Coraz słabiej znam rodaków profil. W tym kraju pragmatyków ze skłonnością do filozofii. Wszystko mi się chyli, jeszcze się dochyla. Powiem czego by mi nie mówili, słyszę jeden wyraz. Kolejki, spędy, stypy czy biby. Wszędzie jedno słowo jak zaklęcie. Gdyby, czemu gdyby akurat na Boga. Kiedy tyle jest słów, co mają jakiś styl, jakiś powab. Co nie dadzą ci tutaj tak zemrzeć bez skrzydeł. Takie nie przymierzając hejże albo na pochybę. Nie wiem, może to przez te pisownie słabo gra. Podpowiem, że w obu wyrazach

dało jakoś obejść, bo on nie pluł takich bredni, że strach. Gdybym była młodsza, to pewnie, że tak. Może sprawę, jakie bym wzniecił w moim życiu w Szabym, gdyby Szczecin leżał bliżej Warszawy. Pewnie bym poszedł, gdyby nie te moje dolegliwości, gdyby tu było przedszkole w przyszłości.

gdyby. Armia gdyby stoił bramia, czuję się jak jeniec pod ruszniatak, ale oblężenej. To wszystko co by mogło proste być, krzywi się do granic, bo rodacy rozgrywani jak dziadowski bicz. Tak ochoczo już zaczęli przypuszczać, że zastygają nieruchomość gdyby na ustach, gdzie dwóch Polaków trzy poglądy, a włos jeden i dzielą go na cztery, pięć, sześć, siedem. Czy ile tam wyjdzie tych części, jak gdyby każdy niewykorzystany, gdyby miał się zemścić, jak gdyby każdy gdyby lśniło złotem, fanatycy wymówek, miłośnicy hipotez, a gdyby choć na chwilę z kursu zbo-

No właśnie, cały kraj zamknięty w gdyby. Z tym gdybaniem rzeczywiście coś mamy, prawda? A do tego jeszcze ta gra słów, bo przecież nie w gdyby, a w dyby się zamykało. Dobrze, może ja się zamknę, żeby nie psuć wszystkim frajdy z rozpracowywania wszystkich tekstów Łony.

Enjoy. Jest to utwór, jest to album, który narodził się dzięki rozmowom o muzyce z Michałem Urbaniakiem. Prace nad nim rozpoczęły się w czerwcu 2025 roku. Niestety do ostatnich dni kontakt z Michałem Urbańskim, autorów tej właśnie płyty, trwał, ale sam Michał Urbaniak nie doczekał jej wydania. Jest to album Tribute, który ma oddawać energię taneczną i jazz takim, jakim widział go Michał Urbaniak właśnie. Najważniejszy jest rytm. Jazz jest muzyką rytmiczną. Jazz i hip-hop mają te same źródła, piszą autorzy na stronie. Jazz pierwotnie był muzyką przeznaczoną do tańca i dla poprzedniego pokolenia był, czy dla poprzednich pokoleń był jak pop. Współcześnie był muzyką przeznaczoną do tańca. Nie bójcie się żyć ani słuchać jazzu. To wszystko ma być przyjemnością i radością, powiedział Michał Urbaniak. Z dwóch powodów chciałem przytoczyć ten fragment. Pierwszy jest taki, że mówimy o muzyce, a czasami przyjemnie i dobrze jest porozmawiać o muzyce w ramach, bo ja wiem, panelu dyskusyjnego. Może pojawi się dzisiaj taki temat. Warto jest patrzeć na muzykę ponadgeneracyjnie. A utwór pod tytułem Ugly Beauty, no cóż, bo dotkniemy też takiej muzyki, którą ja osobiście uważam za niezwykle piękną, co tak oczywiste nie jest. Nie pokażę jej Państwu, nie zaprezentuję jej Państwu, bo to trzeba będzie chyba na żywo na koncert się wybrać. Jaki koncert, z kim, dlaczego, kto ją śpiewa, mam nadzieję, że tego się dowiemy za niedługo. A teraz 2 minuty jazzu, proszę Państwa.

0: No właśnie, to była muzyka rzeczywiście trochę taneczna. Na początku to Ugly Beauty nas sprowadziło do innego wymiaru słuchania muzyki, a potem się rozkręciło, to ta druga część to już była Papaya w wersji zremiksowanej przez DJ-a Eproma. Jazz niejedno ma imię, drodzy słuchacze i słuchaczki, ale nie o jazzie będziemy rozmawiać, bo mam nadzieję za chwilę połączyć się z naszą gościnią, z Joasią. Zobaczymy, czy nam się uda. Testowaliśmy już dzisiaj możliwość połączenia, także jak się nic nie wydarzy złego, to się nam uda. I przechodzimy do jednego z moich ulubionych segmentów. Zapraszam na rozmowę międzyludzką.
1: Halo, dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie puszczaj przewodu.
0: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt. Halo, halo, dobry wieczór. Asiu, czy się słyszymy?
2: Dobry wieczór, tak, słyszę dobrze.
0: Dobry wieczór. Rozmawiamy z Joanną Kordylewicz, założycielką grupy Surowica, grupy właśnie muzycznej, śpiewaczej. To za chwilę nam to wyjaśnisz, Asiu, jeśli będziesz taka uprzejma. Ale najpierw mi powiedz, dokąd się dodzwoniliśmy, skąd się łączymy. Ja ze studia przy Steubenplatz 12 w Darmstadt, a ty?
2: A ja z mojego pokoju w Berlinie.
0: No to serdecznie pozdrawiamy cały twój pokój w Berlinie, a niech tam całą ulicę. Bardzo się cieszę, że znalazłaś dla nas czas, Asiu. Jesteś założycielką Surowicy. Powiedz, czym ta Surowica jest?
2: Surowica to zespół muzyczny, zespół wokalny, składający się aktualnie z 4 kobiet. I wykonujemy tradycyjne pieśni pochodzące z Europy Wschodniej i czasami południowej.
0: No właśnie, czy można was gdzieś usłyszeć, bo słyszałem, że... Znaczy, nie mam niestety od was żadnego materiału, muszę przyznać. Wydaje mi się, że jeszcze się nie dorobiłyście płyty. Mówię nie dorobiłyście, bo wydaje mi się, że zespół jest głównie żeński. Czy macie też jakiś rodzynków?
2: Tak, zespół jest aktualnie żeński, mamy w składzie 4 panie i faktycznie nie mamy jeszcze na dorobku płyty, ale kto wie, co się wydarzy w przyszłości.
0: No dobrze, to które panie pozdrawiamy?
2: Pozdrawiamy panią Izę, panią Anię pozdrawiamy, no i panią Julitę pozdrawiamy.
0: Dobrze. Aniu, Izo, Julito, pozdrawiamy serdecznie. Pozwoliłem sobie tak trochę prowokacyjnie wspomnieć o brzydocie w dźwięku. To jest oczywiście prowokacyjne w tym sensie, że ja osobiście uwielbiam muzykę graną i śpiewaną in crudo, czyli w taki sposób, no, można powiedzieć czysty, bez naleciałości, albo właśnie można powiedzieć chropowaty. No, czym cechuje się ta wasza muzyka? Czym się różni, powiedzmy, od chóru, czy od jakiegoś zespołu, który po prostu śpiewa piosenki? Czy ta muzyka, za którą się bierzecie, ona jest w jakimś sensie inna?
2: Tak, i to porównanie, które poczyniłeś, wcale nie jest dalekie od prawdy. Muzyka tradycyjna, śpiew tradycyjny, tak zwany śpiew biały, a w porównaniu do muzyki klasycznej, do śpiewu chóralnego czy operowego, no to troszeczkę tak, jakby porównać dwie figury, na przykład Jezusa Chrystusa. Jedna wykonana przez znanego rzeźbiarza z dawnych czasów, która stoi w muzeum albo w jakimś zabytkowym, pięknym kościele, gdzie widać szczegóły, gdzie każdy detal jest dopracowany, a druga figura Chrystusa, która stoi gdzieś na przydrożu, wykonana przez wiejskiego rzeźbiarza. Obie na swój sposób piękne, obie niosą ogromną wartość historyczną i wartość kulturową, ale zupełnie, zupełnie inne.
0: Wspomniałem właśnie, że nie ma płyty waszej. I można się zastanowić akurat jeśli chodzi o muzykę tradycyjną, a na pewno jeszcze do niej, nawet jak już skończymy naszą rozmowę, to ja jeszcze do niej będę wracać, bo to jest temat, do którego wracać lubię, ale póki mam cię tutaj ze sobą, to nie mamy teraz żadnego nagrania i co więcej, nie bardzo mamy w ogóle nagrania takich pieśni tradycyjnych, które były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Właśnie ta tradycja ustna i przekazu w miejscach, w których ta tradycja zachowała ciągłość, sprawia, że jesteśmy w stanie gdzieś tam się dobrać do tych utworów. No ale też piękno takiej muzyki jest w tym, że doświadcza się jej właśnie na żywo, właśnie nie przy pomocy sprzętu, właśnie nie przy pomocy najlepszych słuchawek, najlepszego sprzętu, tylko właśnie na żywo. No i a propos tego na żywo, to chciałem spytać, kiedy najbliższy koncert?
2: To bardzo dobre pytanie. I muszę powiedzieć, że nie mam przy sobie kalendarza, więc co do dnia nie mogę powiedzieć.
0: No to, natomiast to umówmy się tak, że ja potem spytam Iza, jeszcze tak, Izę.
2: Tak, Iza mnie teraz, ona będzie mnie biła za to. Nie, to nie jest prawda. 7 listopada będziemy organizować Dziady w Klubie Polskich Nieudaczników w Berlinie i tam będziemy też śpiewać.
0: O, Dziady. To jest mój szczery zachwyt w tym momencie, bo ja nie byłem przygotowany, nic, nie było żadnej ustawki, drodzy słuchacze. Ja też będę nerwowo za chwilę zerkał na swój kalendarz, czy dam radę dotrzeć. Wspaniale, bardzo się cieszę. Czyli 7 listopada w Klubie Polskich Nieudaczników, to miejsce naprawdę się tak nazywa, przy ulicy Ackerstrasse w Berlinie, w centrum, będzie można grupę śpiewaczą Surowica usłyszeć. Asiu, a powiedz mi, to będzie takie może prowokacyjne pytanie, czy myślisz, że lepiej jest wysłać dzieci na RPG, czy dać im na narkotyki?
2: Dziękuję za to pytanie. No ja polecam osobiście RPG, tylko
0: że... No ale mówimy, przepraszam, bo mówimy o Berlinie, więc trzeba się zastanowić, która z tych rzeczy jest tam lepiej dostępna.
2: Tak, to prawda. No jako, że pieniądze są dość ograniczone u każdego z nas, niezależnie od tego, ile tych pieniędzy ma, a zarówno RPG, jak i narkotyki to są takie kwestie, które pożerają ogromne ilości pieniędzy, to niestety trzeba się faktycznie zdecydować. Ja wybrałam i zdecydowałam się na RPG, co również i Państwu polecam.
0: Dobrze, RPG, bo do tego się odnosimy. Osoby, to myślę, że to zależy od bańki, w której się funkcjonuje. Można uważać ten skrót za oczywistość, a można nie mieć pojęcia, o czym mowa. RPG to są gry, w których wcielamy się w role. Gry fabularne. Role playing games. A dlaczego o nich mówimy? Dlatego, że no, jeśli się nie mylę, to jutrzejsze wydarzenie pod tytułem Teatr przy stole o godzinę to będziesz musiała mi powiedzieć, ale jutro, 10.10. jest organizowane właśnie przez ciebie i przez organizację, w której jesteś. Więc opowiedz, proszę, skąd się to wzięło, co to jest, czy można przyjść, kto może przyjść i co może nas tam czekać?
2: Tak, nasze stowarzyszenie Klub Czerwonego Balonika dzięki uprzejmości stowarzyszenia Kokopol może zaproponować darmowe gry fabularne dla młodzieży od 12 roku życia aż do 25 roku życia. Aktualnie mamy dwie grupy i jedną dla młodszych uczestników, gdzie bawimy się w improwizację, gdzie staramy się też język polski troszeczkę polepszać, dlatego że wiadomo, że młodzi ludzie, którzy urodzili się już w Niemczech albo przyjechali tutaj jako małe dzieci, czasami ten język polski bywa problematyczny I w taki właśnie sposób chcemy pomóc młodym ludziom albo oswajać się z językiem polskim, albo po prostu stworzyć miejsce, gdzie będą mogli w taki bardzo naturalny sposób, ale jednak rozwijający w języku polskim się komunikować. I to jest właśnie ten cel, który nam przyświeca.
0: Rozumiem, że w klubie polskich nieudaczników, tak? O której?
2: Nie, to nie jest w klubie polskich nieudaczników.
0: Poprostuj, szybko prostuj, zanim się utrwali. Tak.
2: To jest w sali przy Cauer Strasse 35 i tam będziemy jutro od godziny 10.30. Natomiast tutaj muszę zaznaczyć, że są miejsca ograniczone, więc jeżeli ktoś miałby jeszcze ochotę dołączyć, to jest taka możliwość, ale trzeba zgłosić się mailowo.
0: Dobrze, a jakby ktoś nie miał głowy do tych wszystkich, ale powtórzymy za chwilę adres i godzinę, ale jakby ktoś nie miał głowy do zapamiętywania adresów, bo jest już z generacji Z i telefon pamięta za niego wszystko, to gdzie sobie może najłatwiej wygooglać nas, czy na stronie stowarzyszenia?
2: Jak najbardziej, oczywiście na stronie stowarzyszenia oraz na Facebooku są wszystkie informacje.
0: A strona stowarzyszenia brzmi, nazywa się?
2: Stowarzyszenie nazywa się Rocha Balonchen Club albo Klub Czerwonego Balonika. I jeżeli chodzi o stronę internetową, to oczywiście mamy i ona brzmi rbt.berlin.
0: Dobrze. A adres to?
2: rbc.berlin. Aha, adres tak. Wcześniej zajęć. Cała Strasse 35.
0: A jak ktoś jest nie do końca niemieckojęzyczny, to jak to się pisze?
2: Nie, zajęcia odbywają się. Aha, zajęcia odbywają się po polsku, a pisze się to przez C właśnie. C-A-U-E-R Strasse 35.
0: 35 o godzinie 10.30.
2: Od godziny 10.30, ale powtarzam, obowiązują zapisy.
0: Obowiązują zapisy, oczywiście. Dobrze. Okazuje się, że jak się pogrzebie, to nawet... Cóż znaczy nawet? No dobrze, w Berlinie dużo się dzieje, jest to duże miasto i na całe szczęście są tam takie osoby jak ty. Ach, żeby tylko tak... móc wiedzieć o wszystkim naraz, prawda? Na pewno dzieje się tyle rzeczy, ale żeby się dowiedzieć, że akurat jest tam gdzieś coś dla nas, to by było wspaniałe. Asiu, powiedziałaś o tym, że istnieje takie właśnie stowarzyszenie Rote Balonchen e.V. To stowarzyszenie zajmuje się taką działalnością kulturalną, muzyczną, edukacyjną jaką?
2: Wszystko, co już wymieniłeś. Zajmujemy się kulturą, zajmujemy się promowaniem języka polskiego, zajmujemy się sztuką, muzyką. Wszystko to, co w jakiś sposób uderza w nasze serduszka, jak najbardziej ma tam miejsce.
0: Asiu, w takim razie nie pozostaje mi chyba nic innego, jak zadzwonić do pani prezes tego stowarzyszenia, jak już je tak ładnie zareklamowałaś. Kto wie, może są tam jeszcze jakieś wydarzenia, o których nie powiedzieliśmy i może to jest właśnie ta pora. Ja liczę na to, że jeszcze się coś znajdzie nawet w ten weekend. Myślisz, że są na to szanse?
2: Myślę, że są bardzo duże szanse, ale nie będę zdradzać, niech to powinna.
0: Dobrze, to w takim razie bardzo ci, Asiu, dziękuję, życzę ci dobrego wieczoru, a my usłyszymy teraz utwór w teatrze Dariusza Wódkowskiego, troszeczkę w temacie, a troszeczkę w teatrze. Do usłyszenia.

To był Dariusz Wódkowski, za nami rozmowa z Joanną Kordylewicz, założycielką grupy muzycznej Surowica, organizatorki wydarzenia Teatr przy Stole z RPG-ami, a także słyszałem, że z pizzą, które już jutro o 10.30 można znaleźć te informacje na stronie stowarzyszenia, można się zapisać, można przyjść, pograć w RPG. No powiem wam, że gdybym ja o tym wiedział wcześniej, albo gdyby takie rzeczy działy się wcześniej, to chodziłbym regularnie. Nie wiem, co mój... chciałem zrobić sobie wymówkę szefem, ale przecież szef nie ma do mnie pretensji o to, co robię w sobotę. No to może w takim razie trzeba się wybrać. Ale na pewno ostrzę sobie zęby na dziady, jeszcze o tych dziadach dzisiaj porozmawiamy. A zanim dziady, no to umówmy się, że jest pora na odrobinę muzyki.

Tak, tak. Czasem trudno się przyznać, prawda? Ale Franio Mucha nie ma z tym zupełnie problemu, tak jak obywatel GC niegdyś. A teraz Franio Mucha. Franio Mucha na płycie, która nosi tytuł Polskie Emo Kontra. Muzyka popularna, wydana w styczniu tego roku i wydana przez S7 Records, albo S7 Records, przepraszam najmocniej, jeżeli tutaj uchybiłem. Franio Mucha jest wykonawcą, natomiast śpiewa Mikołaj Gawron, gitara i wokal. Autor słów to oczywiście Grzegorz Ciechowski, ale to nie jest jedyny utwór, który teraz usłyszymy. Ja powoli się zbliżam do tego, żeby dzwonić do naszej kolejnej gościni, a wy trzymajcie się mocno, bo usłyszycie coś, czego się nie spodziewacie. I prawda może was zabolić, ale ja wierzę, że warto rozszerzać czasem horyzonty. Zapraszam.

0: ze specjalną dedykacją dla redaktora Elika Plichty. Eliku, jeśli nas słuchasz, to mnie nie ukamienuj potem. Proszę, ja się jeszcze mogę przydać. Tak, więc to był utwór pod tytułem Co ty mi dasz, tylko że w nieco innym aranżu, w aranżu Jonasza Gubera pod tytułem Co ty mi dasz, Janusz Gubera gitara wokal, Błażej Gubera bas, Filip Pongowski gitara. Takie właśnie słodkości tutaj wyszukuję. Też właśnie z tego emo albumu była to propozycja. No dobrze, no ale ja obiecałem, że będzie kolejna gościni. I na pewno będzie, słowo daję. Widzę, że nam czas nam się trochę rozjechał, więc mamy jeszcze jeden utwór w tej godzinie. A już za chwilę dzwonimy do Izy, bo Zasią już rozmawialiśmy. I zadzwonię do ciebie.
1: Halo, dzidek? Jesteś jeszcze? Halo, proszę nie rozłączać. Nie, to nie międzymiastowa, to międzyludzka. Dzidek, nie puszczaj przewodu.
0: Rozmowa międzyludzka w Radiu Darmstadt.
2: Halo,
0: dzień dobry, dobry wieczór w zasadzie, Izo.
2: Dobry wieczór.
0: Rozmawiamy z Izabelą Obłaczyńską, prezeską Rota Balonchen e.V., czy też Stowarzyszenie Rota Balonchen Klub, czyli Klub Czerwonego Balonika. I członkinią Surowicy, z której założycielką rozmawialiśmy przed chwilą. Izabelo, słyszałem, że Stowarzyszenie Klub Czerwonego Balonika stoi za kilkoma wydarzeniami, jak nie więcej, ale kilkoma tylko w ten weekend. I pomyślałem, zadzwonię do ciebie i cię przepytam, no bo jak to jest, że dzieje się tyle ciekawych rzeczy w Berlinie, a my o tym jeszcze tutaj nie porozmawialiśmy. Porozmawialiśmy
2: no,
0: o części,
2: to
0: ale...
2: Widzisz, ciekawe pytanie i bardzo słusznie uczyniłeś, bo myślę, że fajnie, że informacja się szerzy i tego bym sobie życzyła, bo myślę, że nie jako jedyni borykamy się z tym właśnie docieraniem do odbiorców. Ofertę mamy przygotowaną, bardzo urozmaiconą, nie tylko na ten weekend, ale i do końca roku, ale może skupię najpierw się na tym weekendzie, bo tutaj Asia, podsłuchiwałam troszeczkę was, controlling lekki, nie, bardzo fajnie, wspominała o RPG-ach oczywiście, grupie młodszej i starszej, obecnie miejsca są na grupę starszą, na 15.30 tutaj, sprostuję troszeczkę na sobotę, od 15.30 do 20.00 są miejsca, czyli bo ta grupa junior jest praktycznie zapewniona, jedno, dwa miejsca, ewentualnie gdzieś tam pokątnie, ale już nawet się szczególnie nie ogłaszamy, bo Dasi, dzieci wracają, są zadowolone, więc nie ma większego problemu.
0: Czyli najlepiej napisać.
2: Z nami zostanie na pewno na długo, ale napisać warto, bo oczywiście tutaj Asia rozważy wszystkie propozycje, jeśli mogę tak powiedzieć.
0: Dobrze.
2: Na 15.30 natomiast miejsca mamy, więc sobotni wieczór może być naprawdę super spędzony. Tam jest trzech chłopaków, dziewczyna jedna chyba, więc coś tam się jeszcze znajdzie, jakieś miejsce na posadzenia.
0: Dobrze, a kolejne wydarzenie, które będzie miało miejsce w niedzielę 11, bo ja widzę, że wy jak zaczniecie, to nie możecie przestać po prostu.
2: To dobrze, że dziewczyny to nie słyszą, bo to przeze mnie, to jest niestety przeze mnie. Teraz mówię trochę niestety, bo fajnie żyć w świecie marzeń i te marzenia się powoli nam realizują. Ale pracy dochodzi rzeczywiście dużo i teraz mamy taką konfrontację, bo dostałyśmy po prostu dwa dofinansowania z dwóch projektów, jeden ten pedagogiczny i w niedzielę będziemy właśnie tutaj, mamy ofertę a propos i z jednego i z drugiego, czyli częściowo pedagogiczną, to jest kreatywna pracownia językowa, oficjalnie, nieoficjalnie nazywamy to koło gospodyń miejskich, chociaż proszę się tak bardzo nie przywiązywać, mężczyźni są jak najbardziej chłopcy, mężczyźni mile widziani. To jest wspólne spędzanie czasu pod okiem artystki, artysty. Zależy od terminu, bo to co termin to inny rodzaj sztuki i inna przedstawicielka, przedstawiciel. Na razie przedstawicielki same mi się zgłaszają. Oraz pedagogzki, pedagoga może w przyszłości. I w ten sposób przy teraz niedzielnym cyjanotypii, teraz jest temat cyjanotypia, czyli tradycyjna sztuka odbijania fotograficznego. Nie będę tutaj się rozwijać za bardzo, bo szczerze mówiąc niewiele wiem. Wiem, że jest fajnie, wiem, że można sobie poodbijać. Wiem, że będą dwa nurty. Będzie pierwszy, będzie pani Kasia nas uczyć, jak to w ogóle obsługiwać i trochę wzorców ludowych będzie tam stosowane, ale też przeznaczyła część zajęć na to, żeby tak oddać siebie, troszkę pracować ze sobą, nie? Za pomocą tej sztuki. Także zapowiada się super. I to jest od 12 do 16, a jako, że pogoda nam nie sprzyja, to zachęcam serdecznie. Herbatkę ciepłą serwujemy. Natomiast od godziny 17...
0: To do, o tym, tak, co będzie o 17, to jeszcze powiemy. To jeszcze powiemy, bo jest godzina 20 i zrobimy mały przerywnik. Czyli w niedzielę od godziny, jakbyś mogła powtórzyć, od godziny
2: 15.30.
0: Zapraszamy
2: na RPG.
0: Nie, to w sobotę.